0: Radio 7.
1: Siódemka.
2: Tego się słucha. Radio 7.
3: Zbliża się w pół do czwartej.

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się wróciły na jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
3: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
2: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
4: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
2: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 lipca. W 1945 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Hyman Rickover przybył na japońską wyspę Okinawa, gdzie otrzymał najwyższe amerykańskie dowództwo bazy przemysłowej budowanej dla zapewnienia napraw okrętów biorących udział w przygotowywanej ostatecznej inwazji na Japonię.
3: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
2: W 1946 roku Marceli Gajewski, pseudonim Mściwy, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, skazany na karę śmierci przez Warszawski Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Płońsku. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, pseudonim Wybój Łysy, działającego na terenie powiatów m.in. Ciechanowskiego, Mławskiego, Sierpeckiego, Działdowskiego i Nidzickiego. Uczestniczył w akcjach bojowych m.in. w Glinojecku w powiecie Ciechanowskim i Sierpcu. W 1966 roku otwarto Powiatowy Dom Kultury w Ciechanowie. W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Atlancie złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.
4: Zwracam dużą uwagę na koncentrację i na myśli, które przychodzą mi do głowy.
2: W 2009 roku piłkarz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki Michał Kucharczyk podpisał 5-letni kontrakt z Legią Warszawa, jednak od razu został na rok wypożyczony do Świtu. Strzelił wtedy 13 bramek w 25 meczach drugiej ligi.
5: Wyjazdów było dużo, z niektórych zostałem zwolniony, aby grać w mecze tutaj w Świcie.
2: Urodzili się. W 1920 roku w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama, tancerka, aktorka, choreograf, prima ballerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
6: Wesoło mi, bo ogień mam we krwi.
2: W 1921 roku w Brodnicy Maria Dąbska, lekarka, patomorfolog, profesor medycyny, jako pierwsza opisała rzadki nowotwór, nazwany na jej cześć guzem dąbskiej. Zmarła w dniu swoich 93 urodzin. Dąbska, lekarka, patomorfolog, profesor medycyny, jako pierwsza opisała rzadki nowotwór, nazwany na jej cześć guzem dąbskiej. Zmarła w dniu swoich 93 urodzin. W 1921

0: Friedrich Christoph zu Dona Karwinden, starosta działdowski. W 1874 roku w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Aleksander Heinrich Ferdinand von Erlich, kupiec i aptekarz, właściciel majątku w Białutach. W 1997 roku Bolesław Szewczyk, aresztowany pod zarzutem porzucenia miejsca pracy i osadzony w więzieniu w Ostrołęce, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skierowany ponownie do pracy przymusowej.
1: Radio 7. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość

0: stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Reklama.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
3: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
2: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
4: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
2: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
2: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl, zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła mistrzostwo świata. świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau de Solazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Niebo dziś częściowo zachmurzone, może przelotnie popadać. Jeszcze miejscami możliwe burze, ale to już wyjątkowo. Mamy też zapowiadane ochłodzenie, największe na Pomorzu Zachodnim. Tu tylko 19 stopni. W pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20. Najcieplej na południu 23.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawyją syreny alarmowe, to test systemów bezpieczeństwa. Szreńsk znów świętował okazją Dni Gminy. Ostróda zdominowana, kapitalny sparing Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jutro zawyją syreny alarmowe. Usłyszą je m.in. mieszkańcy województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich uruchomienie jest częścią ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności, które potrwają między godziną 7 a 19. Służby podkreślają, że emitowane sygnały mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie są związane z żadnym rzeczywistym zagrożeniem. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie działania syren, procedur alarmowych oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. W czasie testu nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań ani stosowania się do procedur ewakuacyjnych. Jeśli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się zgodnie z planem, dzień później przewidziano termin rezerwowy. To była doskonała okazja do świętowania i integracji. W sobotę odbyły się Dni Szreńska 2026. Wydarzenie nawiązywało do reaktywowanej w ubiegłym roku tradycji organizacji Święta Gminy i ponownie zgromadziło mieszkańców oraz gości. Dni Szreńska były okazją do integracji lokalnej społeczności i wspólnego spędzenia czasu, mówi wójt gminy Szreńsk Anna Krusińska.
3: Impreza dla naszych mieszkańców, ale nie tylko, też i dla osób tutaj, dla gości, dla przyjezdnych. Integracja jest bardzo ważna, tym bardziej, że było tego mało. Myślę, że teraz idzie ku dobremu i że będziemy mieli więcej takich okazji, tak, do tej integracji.
2: Na scenie wystąpili lokalni artyści i zespoły, a gwiazdą wieczoru był zespół Ecstasy. W programie znalazły się także animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz atrakcje towarzyszące. Mławianka Mława odniosła pewne zwycięstwo w sparingowym starciu z czwartoligowym Sokołem Ostróda 4-0. Trener Marek Gołębiewski do rywalizacji wystawił drużynę, która potencjalnie może mieć status pierwszej jedenastki w trakcie trwania kampanii 2026-2027. Duma Zawksza była dominatorem starcia, do przerwy prowadząc aż 3-0 po bramkach niezawodnych braci Stryjewskich i Tomasza Rojkowskiego. Druga część przyniosła jeszcze jedną bramkę biało-zielonych. Jej strzelcem był Franciszek Saganowski. W składzie Mławianki pojawiło się 3 zawodników testowanych. W wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę powiemy o drugim sparingu Mławianki, w którym wystąpili zawodnicy rezerwowi i testowani.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Jak lokalnych Radia 7 za godzinę powiemy o drugim sparingu Mławianki, w którym wystąpili zawodnicy rezerwowi i testowani.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – twoje źródło ciepła.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym.

0: Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromiejskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
2: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
1: A po co mu to zboże?
2: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
1: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
3: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
3: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
2: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej, synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. Łuna z płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
4: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
2: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł 16 lat temu, wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata. Również również zorganizują trzy kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans zajął 6. miejsce. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Przyszło spodziewane ochłodzenie nad morzem, na Pomorzu Zachodnim maksymalnie 19 stopni, w pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20, najwięcej na południu 23. No i ma być zdecydowanie spokojniej niż w weekend. Deszcze tylko przelotne, niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Ona jest ze snu. Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy nie zwlekali ani chwili. Program w gminie Zawidz wyczerpał limit miejsc. Potrzebna pomoc mieszkańców. Muzeum szuka bohaterów Powstania Warszawskiego z ziemi zawkrzeńskiej. DKS niewystarczająco dobry na Mławiankę, dobry sparing rezerwowych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się program bezpłatnej kastracji, sterylizacji i czipowania psów oraz kotów w gminie Zawidz. Limit 100 miejsc został już wyczerpany, a przyjmowanie wniosków zakończono. Zabiegi będą wykonywane w gabinecie weterynaryjnym w Zawidzu Kościelnym, informuje wójt gminy Kamil Różański.
3: Mam nadzieję, że ten program pomoże w zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Zainteresowanie tym programem jest bardzo duże. Kolejni mieszkańcy pytają. W kolejnych latach również będziemy chcieli te środki pozyskać. Jest to dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny gminy również w tej samej wysokości.
2: Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania i pokazuje, że podobne inicjatywy są bardzo potrzebne, twierdzi Kamil Różański.
3: Praktycznie każdego tygodnia mamy jakąś informację o błąkających się zwierzątkach bezdomnych na terenie naszej gminy. Dlatego też staramy się, żeby tej bezdomności zapobiegać i dlatego takie programy dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego są potrzebne i zresztą widać to po zainteresowaniu naszych mieszkańców.
2: Program został wsparty z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt 2026. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu informacji o uczestnikach Powstania Warszawskiego pochodzących z ziemi zawkrzeńskiej. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą wybuchu powstania placówka zbiera nazwiska, fotografie, dokumenty i rodzinne wspomnienia, które posłużą do przygotowania wystawy, publikacji oraz stworzenia trwałego miejsca pamięci poświęconego lokalnym bohaterom. Osoby posiadające takie materiały mogą zgłaszać się do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej osobiście, telefonicznie lub mailowo. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwe będzie ocalenie od zapomnienia historii osób, które walczyły o wolność Polski. Mławianka Mława silniejsza od DKS Dobre Miasto. Duma Zawkrza rozprawiła się z czwartoligowcem, wygrywając 3-2. Tym razem trener Marek Gołębiewski ułożył jedenastkę z młodszych i testowanych zawodników, którzy mogą się przydać w roli rezerwowych w zbliżającej się kampanii trzeciej ligi. Biało-zieloni zdołali początkowo pokazać się z dobrej strony, wychodząc na dwubramkowe prowadzenie po bramce Wiśniewskiego i gracza testowanego. Rywale jednak nie pozostali dłużni, wyrównując stan meczu przed zakończeniem pierwszej połowy. Zwycięstwo Mławiance dał Oskar Kołakowski, który strzelił decydującą bramkę. Barwy drużyny z Mławy reprezentowało w tym meczu aż 7 testowanych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo, zaczyna się sezon spadających gwiazd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna, nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
3: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
2: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja, pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
4: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
2: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale Mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dziś się w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię. Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France, do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w Kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Trochę chmur i trochę słońca dziś na niebie, czyli zachmurzenie częściowe. Może przelotnie popadać, ale burze tylko wyjątkowo i miejscami. Mamy też znaczne ochłodzenie. Na Pomorzu Zachodnim czuć to najbardziej, tylko 19 stopni. W pozostałej części kraju lekko powyżej 20, na przykład w centrum 22, a na południu 23.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 lipca. W 1945 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Hyman Rickover przybył na japońską wyspę Okinawa, gdzie otrzymał najwyższe amerykańskie dowództwo bazy przemysłowej budowanej dla zapewnienia napraw okrętów biorących udział w przygotowywanej ostatecznej inwazji na Japonię.
3: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
2: W 1946 roku Marceli Gajewski, pseudonim Mściwy, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na karę śmierci przez warszawski wojskowy sąd rejonowy na sesji wyjazdowej w Płońsku. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, pseudonim Wybój Łysy, działającego na terenie powiatów m.in. Ciechanowskiego, Mławskiego, Sierpeckiego, Działdowskiego i Nidzickiego. Uczestniczył w akcjach bojowych m.in. w Glinojecku w powiecie Ciechanowskim i Sierpcu. W 1966 roku otwarto Powiatowy Dom Kultury w Ciechanowie. W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Atlancie złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.
4: Zwracam dużą uwagę na koncentrację i na myśli, które przychodzą mi do głowy.
2: W 2009 roku piłkarz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki Michał Kucharczyk podpisał 5-letni kontrakt z Legią Warszawa, jednak od razu został na rok wypożyczony do Świtu. Strzelił wtedy 13 bramek w 25 meczach drugiej ligi.
5: Wyjazdów było dużo, z niektórych zostałem zwolniony, aby grać mecze tutaj w Świcie.
2: Urodzili się. W 1920 roku w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama, tancerka, aktorka, choreograf, prima ballerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
6: Wesoło mi, bo ogień mam we krwi. Hey!
2: W 1921 roku w Brodnicy Maria Dąbska, lekarka, patomorfolog, profesor medycyny. Jako pierwsza opisała rzadki nowotwór, nazwany na jej cześć guzem dąbskiej. Zmarła w dniu swoich 93 urodzin. W 1932 roku w Mławie Ryszard Bojar, artysta plastyk, działający m.in. w dziedzinach wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz oraz informacji i identyfikacji wizualnej. Artysta najbardziej znany z projektów identyfikacji wizualnych CPN i Warszawy. Metra.
7: Projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb.
2: W 1939 roku w Zembrzu w gminie Brzozie w powiecie brodnickim Stefan Sarnowski, filozof, profesor na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 1940 roku w Uzdowie w gminie Działdowo Manfred Oskar Lorek, zootechnik, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zmarli w 1727 roku Friedrich Christoph zu Dona Karwinden, starosta działdowski. W 1874 roku w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Aleksander Heinrich Ferdinand von Erlich, kupiec i aptekarz, właściciel majątku w Białutach. W 1997 roku Bolesław Szewczyk, aresztowany pod zarzutem porzucenia miejsca pracy i osadzony w więzieniu w Ostrołęce, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skierowany ponownie do pracy przymusowej.
8: Radio 7.

0: Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach.

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
3: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
2: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
4: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
2: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski.

0: salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.
2: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Zbliża się godzina 11.
0: To są wiadomości Radia 7.
9: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata – Hiszpanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
10: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
9: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
11: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
9: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej. Nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
12: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
9: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
13: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
9: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Nowego oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
3: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
2: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
2: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo!

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

Tu Radio 7. Radio 7. This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
3: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
2: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces patostreamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Patostreamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Został dziś odwołany przez sanepid. Tymczasem wakacje w Grecji pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
4: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych, jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
5: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz piszmy reklamację.
4: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
2: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
6: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
7: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
2: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
2: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
4: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
2: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy. Hiszpańscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
5: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
2: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawyją syreny alarmowe. To test systemów bezpieczeństwa. Nowe parkingi i chodnik w Ciechanowie będą utrudnienia. Ostróda zdominowana, kapitalny sparing Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jutro zawyją syreny alarmowe. Usłyszą je m.in. mieszkańcy województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich uruchomienie jest częścią ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności, które potrwają między godziną 7 a 19. Informuje rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe, ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie działania syren, procedur alarmowych oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się zgodnie z planem, dzień później przewidziano termin rezerwowy. W Ciechanowie powstanie 20 nowych miejsc postojowych, a przy okazji przebudowany zostanie chodnik. Na ulicy Ceramicznej rusza inwestycja wybrana przez mieszkańców w ciechanowskim budżecie obywatelskim. Pomysł cieszył się dużym poparciem mieszkańców, zdobył ponad 500 głosów. Nowa zatoka parkingowa zostanie wybudowana po wschodniej stronie jezdni, w miejscu obecnego pasa zieleni. Ze względu na ograniczoną szerokość terenu konieczna będzie częściowa rozbiórka istniejącego chodnika. W jego miejsce powstanie szersza droga dla pieszych. Inwestycja ma rozwiązać problem niedoboru miejsc parkingowych w tej części osiedla oraz uporządkować parkowanie wzdłuż ulicy Ceramicznej. Od środy nie będzie można tam parkować samochodów. Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia. Mławianka Mława odniosła pewne zwycięstwo w sparingowym starciu z czwartoligowym Sokołem Ostróda 4-0. Trener Marek Gołębiewski do rywalizacji wystawił drużynę, która potencjalnie może mieć status pierwszej jedenastki w trakcie trwania kampanii 2026-2027. Duma Zawksza była dominatorem starcia, do przerwy prowadząc aż 3-0 po bramkach niezawodnych braci Stryjewskich i Tomasza Rojkowskiego. Druga część przyniosła jeszcze jedną bramkę biało-zielonych. Jej strzelcem był Franciszek Saganowski. W składzie Mławianki pojawiło się 3 zawodników testowanych. W wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę powiemy o drugim sparingu Mławianki, w którym wystąpili zawodnicy rezerwowi i testowani.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dziś maksymalnie 20 stopni w regionie. Po południu lokalnie zagrzmi, w nocy pochmurno i przelotnie popada. Nad ranem 13 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie w normie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej...
2: na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15...

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 15.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, siódmego w ciągu 10 lat, a w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
8: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
9: Bakterie są wydalane z kałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
8: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
7: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maszyny rolnicze to nie przeszkoda, ale część pracy. Radio 7 z ważnym apelem do kierowców. Mieszkańcy nie zwlekali ani chwili. Program w gminie Zawidz wyczerpał limit miejsc. DKS niewystarczająco dobry na Mławiankę. Dobry sparing rezerwowych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zbliża się najbardziej intensywny czas pracy w gospodarstwach rolnych. Radio 7 rozpoczęło kampanię społeczną związaną z okresem żniw. Przypomina o cierpliwości, szacunku i bezpiecznym zachowaniu wobec kierowców maszyn rolniczych. Kampania powstała w odpowiedzi na niepokojące i często nieadekwatne zachowania kierowców, szczególnie tych, którzy podczas wakacji okazjonalnie przyjeżdżają na wieś. Napotykając na lokalnych drogach maszyny rolnicze, traktują je jako uciążliwą przeszkodę, zapominając, że wieś to przede wszystkim miejsce pracy rolników. Celem kampanii jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że obecność ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych na drogach wiejskich jest naturalnym elementem codziennego życia i pracy na wsi. Zamiast reagować złością czy agresją, warto potraktować chwilę oczekiwania jako okazję do refleksji, rozmowy z dziećmi lub współpasażerami o tym, jak ciężka, odpowiedzialna i wymagająca jest praca rolników oraz jak ważną rolę odgrywają oni w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się program bezpłatnej kastracji, sterylizacji i czipowania psów oraz kotów w gminie Zawidz. Limit 100 miejsc został już wyczerpany, a przyjmowanie wniosków zakończono. Zabiegi będą wykonywane w gabinecie weterynaryjnym w Zawidzu Kościelnym, informuje wójt gminy Kamil Różański.
3: Mam nadzieję, że ten program pomoże w zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Zainteresowanie tym programem jest bardzo duże. Kolejni mieszkańcy pytają. W kolejnych latach również będziemy chcieli te środki pozyskać. Jest to dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny gminy również w tej samej wysokości.
2: Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania i pokazuje, że podobne inicjatywy są bardzo potrzebne, twierdzi Kamil Różański.
3: Praktycznie każdego tygodnia mamy jakąś informację o błąkających się zwierzątkach bezdomnych na terenie naszej gminy, dlatego też staramy się, żeby tej bezdomności zapobiegać i dlatego takie programy dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego są potrzebne i zresztą widać to po zainteresowaniu naszych mieszkańców.
2: Program został wsparty z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt 2026. Sport. Mławianka Mława silniejsza od DKS Dobre Miasto. Duma Zawksza rozprawiła się z czwartoligowcem, wygrywając 3-2. Tym razem trener Marek Gołębiewski ułożył jedenastkę z młodszych, testowanych zawodników, którzy mogą się przydać w roli rezerwowych w zbliżającej się kampanii trzeciej ligi. Biało-zieloni zdołali początkowo pokazać się z dobrej strony, wychodząc na dwubramkowe prowadzenie po bramce Olafa Wiśniewskiego i gracza testowanego. Rywale jednak nie pozostali dłużni, wyrównując stan meczu przed zakończeniem pierwszej połowy. Zwycięstwo Mławiance dał Oskar Kołakowski, który strzelił decydującą bramkę. Barwy drużyny z Mławy reprezentowało w tym meczu aż 7 testowanych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś maksymalnie 20 stopni w regionie. Po południu lokalnie zagrzmi, w nocy pochmurno i przelotnie popada. Nad ranem 13 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie w normie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i...
1: Siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.

0: partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
4: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
3: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
5: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
2: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat wymienione są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
6: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
2: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 lipca. W 1945 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Hyman Rickover przybył na japońską wyspę Okinawa, gdzie otrzymał najwyższe amerykańskie dowództwo bazy przemysłowej budowanej dla zapewnienia napraw okrętów biorących udział w przygotowywanej ostatecznej inwazji na Japonię.
3: The real object of this reactor is to learn about pressurized water reactors for atomic power.
2: W 1946 roku Marceli Gajewski, pseudonim Mściwy, został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, skazany na karę śmierci przez Warszawski Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Płońsku. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego w oddziale ruchu oporu Armii Krajowej Józefa Walentego Marcinkowskiego, pseudonim Wybój Łysy, działającego na terenie powiatów m.in. Ciechanowskiego, Mławskiego, Sierpeckiego, Działdowskiego i Nidzickiego. Uczestniczył w akcjach bojowych m.in. w Glinojecku w powiecie Ciechanowskim i Sierpcu. W 1966 roku otwarto Powiatowy Dom Kultury w Ciechanowie. W 1996 roku urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim Renata Maurer-Różańska została w Atlancie złotą medalistką olimpijską w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.
4: Zwracam dużą uwagę na koncentrację i na myśli, które przychodzą mi do głowy.
2: W 2009 roku piłkarz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki Michał Kucharczyk podpisał 5-letni kontrakt z Legią Warszawa, jednak od razu został na rok wypożyczony do Świtu. Strzelił wtedy 13 bramek w 25 meczach drugiej ligi.
5: Wyjazdów było dużo, z niektórych zostałem zwolniony, aby grać w mecze tutaj w Świcie.
2: Urodzili się. W 1920 roku w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim Loda Halama, tancerka, aktorka, choreograf, prima ballerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
6: Wesoło mi, bo ogień mam we krwi.
2: W 1921 roku w Brodnicy Maria Dąbska, lekarka, patomorfolog, profesor medycyny. Jako pierwsza opisała rzadki nowotwór, nazwany na jej cześć guzem dąbskiej. Zmarła w dniu swoich 93 urodzin. W 1932 roku w Mławie Ryszard Bojar, artysta plastyk, działający m.in. w dziedzinach wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz oraz informacji i identyfikacji wizualnej. Artysta najbardziej znany z projektów identyfikacji wizualnych CPN i Warszawskiego metra.
7: Projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb.
2: W 1939 roku w Zembrzu w gminie Brzozie w powiecie brodnickim Stefan Sarnowski, filozof, profesor na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 1940 roku w Uzdowie w gminie Działdowo Manfred Oskar Lorek, zootechnik, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zmarli w 1727 roku Friedrich Christoph zu Dona Karwinden, starosta działdowski. W 1874 roku w Białutach w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Aleksander Heinrich Ferdinand von Erlich, kupiec i aptekarz, właściciel majątku w Białutach. W 1997 roku Bolesław Szewczyk, aresztowany pod zarzutem porzucenia miejsca pracy i osadzony w więzieniu w Ostrołęce, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skierowany ponownie do pracy przymusowej.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o oszustce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
3: Sytuacja jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
4: To są paragony grozy.
3: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
4: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
3: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
5: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
3: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
3: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
2: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
7: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupów wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
2: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawyją syreny alarmowe. To test systemów bezpieczeństwa. Nowe parkingi i chodnik w Ciechanowie będą utrudnienia. Ostróda zdominowana, kapitalny sparing Mławianki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jutro zawyją syreny alarmowe. Usłyszą je m.in. mieszkańcy województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich uruchomienie jest częścią ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności, które potrwają między godziną 7 a 19. Informuje rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe, ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie działania syren, procedur alarmowych oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się zgodnie z planem, dzień później przewidziano termin rezerwowy. W Ciechanowie powstanie 20 nowych miejsc postojowych, a przy okazji przebudowany zostanie chodnik. Na ulicy Ceramicznej rusza inwestycja wybrana przez mieszkańców w ciechanowskim budżecie obywatelskim. Pomysł cieszył się dużym poparciem mieszkańców, zdobył ponad 500 głosów. Nowa zatoka parkingowa zostanie wybudowana po wschodniej stronie jezdni, w miejscu obecnego pasa zieleni. Ze względu na ograniczoną szerokość terenu konieczna będzie częściowa rozbiórka istniejącego chodnika. W jego miejsce powstanie szersza droga dla pieszych. Inwestycja ma rozwiązać problem niedoboru miejsc parkingowych w tej części osiedla oraz uporządkować parkowanie wzdłuż ulicy Ceramicznej. Od środy nie będzie można tam parkować samochodów. Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia. Mławianka Mława odniosła pewne zwycięstwo w sparingowym starciu z czwartoligowym Sokołem Ostróda 4-0. Trener Marek Gołębiewski do rywalizacji wystawił drużynę, która potencjalnie może mieć status pierwszej jedenastki w trakcie trwania kampanii 2026-2027. Duma Zawksza była dominatorem starcia, do przerwy prowadząc aż 3-0 po bramkach niezawodnych braci Stryjewskich i Tomasza Rojkowskiego. Druga część przyniosła jeszcze jedną bramkę biało-zielonych. Jej strzelcem był Franciszek Saganowski. W składzie Mławianki pojawiło się 3 zawodników testowanych. W wiadomościach lokalnych Radia 7 za godzinę powiemy o drugim sparingu Mławianki, w którym wystąpili zawodnicy rezerwowi i testowani.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
3: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
2: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
4: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
2: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
5: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz zweryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
2: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kup z Paloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale Mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytuł Argentynę 1-0. A finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
7: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut. A że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich, zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcją selekcjonerem Rudim Garcia, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią, 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.

0: Reklama. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maszyny rolnicze to nie przeszkoda, ale część pracy. Radio 7 z ważnym apelem do kierowców. Mieszkańcy nie zwlekali ani chwili. Program w gminie Zawidz wyczerpał limit miejsc. DKS niewystarczająco dobry na Mławiankę. Dobry sparing rezerwowych. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zbliża się najbardziej intensywny czas pracy w gospodarstwach rolnych. Radio 7 rozpoczęło kampanię społeczną związaną z okresem żniw. Przypomina o cierpliwości, szacunku i bezpiecznym zachowaniu wobec kierowców maszyn rolniczych. Kampania powstała w odpowiedzi na niepokojące i często nieadekwatne zachowania kierowców, szczególnie tych, którzy podczas wakacji okazjonalnie przyjeżdżają na wieś. Napotykając na lokalnych drogach maszyny rolnicze, traktują je jako uciążliwą przeszkodę, zapominając, że wieś to przede wszystkim miejsce pracy rolników. Celem kampanii jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że obecność ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych na drogach wiejskich jest naturalnym elementem codziennego życia i pracy na wsi. Zamiast reagować złością czy agresją, warto potraktować chwilę oczekiwania jako okazję do refleksji, rozmowy z dziećmi lub współpasażerami o tym, jak ciężka, odpowiedzialna i wymagająca jest praca rolników oraz jak ważną rolę odgrywają oni w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się program bezpłatnej kastracji, sterylizacji i czipowania psów oraz kotów w gminie Zawidz. Limit 100 miejsc został już wyczerpany, a przyjmowanie wniosków zakończono. Zabiegi będą wykonywane w gabinecie weterynaryjnym w Zawidzu Kościelnym, informuje wójt gminy Kamil Różański.
3: Mam nadzieję, że ten program pomoże w zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Zainteresowanie tym programem jest bardzo duże. Kolejni mieszkańcy pytają. W kolejnych latach również będziemy chcieli te środki pozyskać. Jest to dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny gminy również w tej samej wysokości.
2: Zainteresowanie mieszkańców przerosło oczekiwania i pokazuje, że podobne inicjatywy są bardzo potrzebne, twierdzi Kamil Różański.
3: Praktycznie każdego tygodnia mamy jakąś informację o błąkających się zwierzątkach bezdomnych na terenie naszej gminy, dlatego też staramy się, żeby tej bezdomności zapobiegać i dlatego takie programy dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego są potrzebne i zresztą widać to po zainteresowaniu naszych mieszkańców.
2: Program został wsparty z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt 2026. Sport. Mławianka Mława silniejsza od DKS Dobre Miasto. Duma Zawksza rozprawiła się z czwartoligowcem, wygrywając 3-2. Tym razem trener Marek Gołębiewski ułożył 11 z młodszych testowanych zawodników, którzy mogą się przydać w roli rezerwowych w zbliżającej się kampanii trzeciej ligi. Biało-zieloni zdołali początkowo pokazać się z dobrej strony, wychodząc na dwubramkowe prowadzenie po bramce Olafa Wiśniewskiego i gracza testowanego. Rywale jednak nie pozostali dłużni, wyrównując stan meczu przed zakończeniem pierwszej połowy. Zwycięstwo Mławiance dał Oskar Kołakowski, który strzelił decydującą bramkę. Barwy drużyny z Mławy reprezentowało w tym meczu aż 7 testowanych piłkarzy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac Kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
7: Brakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
2: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
5: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
2: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszerowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
2: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
7: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
2: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14:30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21:00, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibes. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był największy, najdłuższy w historii, to na pewno, ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone, ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
9: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, którą otrzymał w 1978 i 1979 roku.
2: Jutro chłodniej niż dziś, na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce. Pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu, a miejscami na północy zagrzmi.
10: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
11: Now, here it is. Sit back, relax, and get ready to enjoy. Welcome the sun.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number 1.
1: Atlantis.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd jutro o uzdrawianiu ochrony zdrowia. PiS chce niższego VAT-u na paliwa, ma projekt przepisów. I wielka fiesta w Madrycie. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Miriam Lipińska. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
4: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
3: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
2: Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża ten podatek z 23% do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
5: Mamy szczyt prac polowych. Trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
2: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę kopciuchów. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
6: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
2: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. I na koniec sport. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie dzisiaj po południu. A potem w stolicy kraju zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku.
7: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
2: Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Jutro sporo chwil ze słońcem, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz, a na północy miejscami także zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.